0: Już piątek, 17 lipca, godzina 6 wybiła. Czas rozpocząć ten dzień od wiadomości.
1: Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
1: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
3: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
4: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
3: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
0: To będzie upalny piątek we Wrocławiu, choć od samego rana jeszcze możemy odetchnąć w miarę świeżym powietrzem. 20 stopni na termometrach w tym momencie, temperatura jeszcze przed południem sięgnie prawie 30 stopni, no a maksimum, jakiego się spodziewamy, to nawet 32 stopnie Celsjusza. Będzie słonecznie, choć do momentu, bo późnym popołudniem i wieczorem sytuacja pogodowa zacznie się zmieniać, spodziewamy się burzy, a także opadów deszczu. Jak tam piątkowa pobudka? Oczywiście mam nadzieję, że była jak najprzyjemniejsza, bo myślimy już wszyscy o weekendzie. Weekend zaczynamy od muzyki, jak zawsze. I razem z Cher będziemy wystarczająco silni, aby podbić ten poranek. Oliwia Ciszewska, gramy.

Ranku w piątek odpowiada dobra muzyka. Za tę ścieżkę dźwiękową odpowiadamy my. No i już za chwilę zerkniemy sobie wspólnie do kalendarza. Sprawdzimy, kto dzisiaj świętuje swoje imieniny.

Piątkowy poranek, 17 lipca w kalendarzu, ale to nie wszystko, bo mamy jak zawsze sporo okazji do świętowania. Imieniny dzisiaj, przy piątku, idealnie, w najlepszy dzień tygodnia, obchodzą Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, a także Westyna. Najlepszego, kochani, możecie pochwalić się dzisiaj bliskim, że obchodzicie swoje imieniny w Światowy Dzień Emoji. Tak, tak, tych buziek, które dodajemy do wiadomości w komunikatorach, w SMS-ach, gdziekolwiek. A skoro mamy piąteczek, to wiadomo, jakie emoji dzisiaj najbardziej pasuje. No, uśmieszek z imprezową trąbką przy ustach. No, a o czym pomyśleliście?

0: wakacyjne rano i dobrze, przechodzimy już teraz do kolejnych tematów, które o poranku lepiej budzą niż kolejny budzik. No i dla miłośników sentymentów, to we Wrocławiu po raz kolejny będzie można odbyć podróż w czasie. I to dosłownie, bo już jutro, 18 lipca, zabytkowy autobus zabierze mieszkańców naszego miasta śladem Baltazara Działasa, nauczyciela i badacza, który w XIX wieku zapisywał mowę mieszkańców okolic Ratowic i Oławy. Będzie można dowiedzieć się nieco więcej o tym dawnym zbiorze śląsko-polskich słów. Wycieczka ruszy z zajezdni Popowice zabytkowym autobusem, a na miejscu uczestnicy zobaczą m.in. szkołę, w której pracował Działas. Udział jest w wycieczce bezpłatny, ale liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: taki nasz poranny, radiowy sposób. Najpierw przepraszamy, sorry papi, na antenie Radia Gra, a zaraz będziemy przejmować się kryzysową narzeczoną, bo to już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej, świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
2: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: To będzie upalny piątek we Wrocławiu, choć od samego rana jeszcze możemy odetchnąć w miarę świeżym powietrzem. 20 stopni na termometrach w tym momencie, temperatura jeszcze przed południem sięgnie prawie 30 stopni, no a maksimum, jakiego się spodziewamy, to nawet 32 stopnie Celsjusza. Będzie słonecznie, choć do momentu, bo późnym popołudniem i wieczorem sytuacja pogodowa zacznie się zmieniać, spodziewamy się burzy, a także opadów deszczu.
8: To jest Radio Gra.

0: Tak brzmi piątkowy poranek, jeszcze przed godziną siódmą. A skoro mamy czas wakacji, to warto sobie powiedzieć, że te w mieście wakacje też mogą być pełne przygód. We Wrocławiu wciąż można znaleźć wolne miejsca na letnich półkoloniach dla dzieci. Niektóre turnusy się wyprzedały, tak, ale zostały jeszcze miejsca na półkoloniach w akwaparku. Można też zajrzeć na Partynicę, do hali stulecia. Tutaj również darmowe zajęcia. Dzieci mogą spędzić czas na sportowo, w siodle, na basenie, podczas warsztatów. Także sporo się można nauczyć. Jest szansa, że najmłodsi wrócą po wakacjach z nowymi umiejętnościami, a rodzice nawet ucieszą się kilkoma godzinami ciszy w domu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Powoli zbliżamy się do godziny 7:00. To czas na nasze wiadomości, a także prognozę pogody oraz, co najważniejsze, już po raz ostatni w tym tygodniu, horoskop Radia Gra. Sprawdzę dla Was, co najważniejsze, no i sobie troszkę może poczarujemy, aby ten weekend był dla nas jeszcze lepszy.

0: Pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Już piątek, 17 lipca, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
13: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Poranny raport Radia Gra. Zaczynam od historycznego wydarzenia we wrocławskim zoo. Na świat przyszedł pierwszy w Polsce waran z Komodo. Młody gad wykluł się po 202 dniach inkubacji w pawilonie terrarium. Jego narodziny są wyjątkowe, ponieważ nastąpiły na drodze partenogenezy, czyli bez udziału samca. To pierwszy taki przypadek w historii polskich ogrodów zoologicznych. Nowonarodzony waran otrzymał imię Florian, nawiązujące do imienia matki Flores. W chwili wyklucia mierzył około 34 cm i ważył 115 gramów. Wyróżnia się intensywnym kontrastowym ubarwieniem z wyraźnymi pasami i kropkami na grzbiecie, co stanowi ważny element kamuflażu w naturalnym środowisku. A teraz o poranku zmieniamy temat i sprawdzamy postęp prac przy przebudowie ulicy Gajowickiej we Wrocławiu. Te nabierają tempa. Po rozwiązaniu problemów związanych z kolizją gazociągu przy Alei Halera prace wyraźnie przyspieszyły. Obecnie trwa budowa podbudowy nowej jezdni oraz kanalizacji deszczowej. Kolejne etapy inwestycji są już w realizacji. Projekt zakłada, przypomnijmy, powstanie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, w tym bus, pasa, nowej nawierzchni, dróg rowerowych, chodników, zatok parkingowych oraz nowoczesnych przystanków wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej. Przewidziano także uporządkowanie zieleni. Wartość inwestycji przekroczy 50 milionów złotych i jest w całości finansowana z budżetu miasta. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Do września mają zakończyć się wywłaszczenia właścicieli terenów, na których ma powstać Port Polska. Wielkie lotnisko między Warszawą a Łodzią za kilka lat będzie już obsługiwać pasażerów. Jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie?
15: W drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat.
13: Tyle od Michała Dobrołowicza. Rafał Jędraszek wciąż przy mikrofonie w Radiu Gra o poranku, czas na raport sportowy. Olga Polewska, 16-letnia piłkarka Śląska Wrocław, podpisała nową umowę z klubem. Utalentowana zawodniczka będzie reprezentować barwy wrocławskiej drużyny przynajmniej do końca czerwca 2028 roku. Polewska dołączyła do Śląska latem 2024, w lutym 2025 zadebiutowała w seniorskiej drużynie. W kolejnym sezonie zdobyła swoją pierwszą bramkę w Ekstralidze w meczu ze Stomilankami Olsztyn, a następnie zanotowała asystę. Po kontuzji odniesionej podczas zgrupowania reprezentacji Polski U17 wróciła do gry wiosną. Zawodniczka podkreśla, że decyzja o pozostaniu we Wrocławiu była dla niej oczywista. Przed rozpoczęciem nowego sezonu zmieniła numer na koszulce na 10 i zapowiada, że chce pokazać się z jeszcze lepszej strony. Upały wróciły do Wrocławia, ostrzega przed nimi IMGW, to ostrzeżenie pierwszego stopnia i będzie obowiązywać do godziny 20. Do tego czasu termometry we Wrocławiu mogą pokazać co najmniej 30 stopni Celsjusza i to w cieniu. 1015 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie do wieczora spadnie nieco poniżej normy.
12: Cieszę się, że jesteście ze mną od samego rana w piątek, bo wiem, jest ciężko, ale będzie tylko lżej. Wypijamy kawkę i posłuchamy super muzyki. Przed nami Velvet Chemistry. Hit pełne słońca, jak zawsze w Radiu Gra.

mundialowa Shakira, daj, daj. I co ja wam mogę dać, moi drodzy? No oczywiście, że horoskop o tej porze. Księżyc dzisiaj w piątek znajduje się w znaku panny. To pierwsza ciekawostka. Dlatego dzień powinien być spokojny. Najchętniej skupimy się na zajęciach, które związane są z naszym domem, ze zdrowiem, ale też i z urodą. Dlatego, drogie panie i panowie, maseczka, dodatkowe 15 minut w łazience, to przy piątku jest wręcz wskazane. Zodiakalny baran postawi dzisiaj na towarzystwo, a byk na załatwianie wszystkich możliwych spraw, tych zaległych i obecnych. Siły życiowe będą, więc teraz tylko trzeba to wykorzystać.

czułam się trochę, jakbym była na letniej imprezie na plaży, a nie u nas o poranku w studiu Radia Gra i na Amazing, hity pełne słońca. No to przejdźmy do innych hitów ostatnich dni, czyli Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Sporo się już o nich powiedziało, ale nie powiedziałam wam jednego, najważniejszego faktu z mojego życia. Kochałam się w Michale Wiśniewskim i myślę, że nie byłam jedyna, dlatego trochę jest mi smutno, że znalazł sobie kolejną wybrankę, no ale z drugiej strony jest to pocieszające, że jest to Mandaryna. Dlatego trzymam kciuki i pomimo tego, że mówią, że nie będzie kolejnego ślubu i wesela, to i tak troszkę na to liczę. Może nie na biegunie północnym, ale na jakiejś gorącej plaży, kto wie.

0: Gorące hity od samego rana i gorąca atmosfera w powietrzu. Dzisiaj we Wrocławiu spodziewamy się ponad 30-stopniowych temperatur, dlatego już teraz przypominam o tym, aby pić dużo wody. A we Wrocławiu możemy korzystać z poidełek z bezpłatną wodą. Jest ich naście w całym mieście, 13 lokalizacji dokładnie, między innymi przy ulicy Świdnickiej, na Placu Uniwersyteckim, w okolicach Teatru Kapitol, przy hali Stulecia. Tutaj znajdziecie takie zdroje, każdy może się napić, a także szukajcie zraszaczy, no bo warto się ochłodzić, jeżeli na przykład czekacie na autobus lub tramwaj. W takie dni jak dziś lepiej też ograniczać naszą obecność na słońcu, a słońca należy szukać na przykład w muzyce.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Dlatego już teraz u nas Taja Cross i Higher. Hity pełne słońca. Na antenie Radia Gra.

0: Drake, Just the Way You Are w remiksie Davida Guetty. Już teraz wybrzmiało na naszej antenie sporo letnich hitów, które możecie dodawać śmiało do letnich playlist. No to co jeszcze będę miała dla was? Oczywiście z samego rana przyjemnie Espresso od Sabriny Carpenter, to już niedługo w Radio Gra.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
18: Upały wróciły do Wrocławia, ostrzega przed nimi IMGW, to ostrzeżenie pierwszego stopnia i będzie obowiązywać do godziny 20. Do tego czasu termometry we Wrocławiu mogą pokazać co najmniej 30 stopni Celsjusza i to w cieniu. 1015 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie do wieczora spadnie nieco poniżej normy.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Gramy i nie przestajemy. W końcu na przykład w trakcie drogi do pracy przydają się takie hity pełne słońca. A jeśli jeździcie dużo po Wrocławiu, to ważna informacja. Kolejna ulica szykuje się na lifting. Już dziś w nocy ma ruszyć remont ulicy Szybowcowej na Gądowie. Drogowcy wymienią nawierzchnię na odcinku między ulicami Bajana i Chorbaczewskiego, a inwestycja ma domknąć modernizację całego układu drogowego w tej części osiedla. Prace potrwają około 5 miesięcy i są częścią programu Wrocław na dobrej drodze. Czyli najpierw będzie trochę slalomu między znakami, ale później jazda ma być znacznie przyjemniejsza.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: nie chcę nikogo stresować, ale zbliża się godzina 8, dlatego powoli, powoli szykujemy się do tego, co od 8 powinno się rozpocząć. Między innymi nasz raport i prognoza pogody. Od tego zaczynamy. Pamiętajcie także o kawusi, herbatce i szklance wody, bo to także z samego rana jest bardzo ważne.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
9: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
10: Na paznokcie.
9: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
11: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiła godzina 8, a to oznacza jedno. Kolejny raport Radia Gra.
12: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport o poranku. Obywatel Ukrainy Ilia K. odpowie przed wrocławskim sądem za akty dywersji, których dokonywał na zlecenie obcego wywiadu. Oskarżony według prokuratury malował na elewacjach budynków hasła gloryfikujące UPA. Łącznie miał popełnić 45 takich przestępstw. Według prokuratury miał też przygotowywać akt dywersji z wykorzystaniem drona podczas defilady z okazji święta Wojska Polskiego w 2025 roku.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Wakacje w pełni, a we wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych Praca w Re właśnie rozpoczęły się tam dwie nowe produkcje. O pierwszej z nich opowiada Radiu Gra Robert Banasiak, dyrektor wytwórni.
14: W jednej hali zbudowana została scenografia, pełne, duże mieszkanie, ale do filmu animowanego, lalkowego, tak zwanego poklatkowego. W tym przypadku jest to film Joy polskiej reżyserki Agaty Wieczorek, koprodukcja polsko-francuska, ale lalki są wielkości człowieka. To są tak zwane hiperrealistyczne postaci, jeden do jednego, gdzie główną bohaterką jest 9-letnia dziewczynka, jej mama. No i takie perypetie i relacje pomiędzy córką a mamą właśnie w wersji filmu animowanego.
12: W tym samym czasie w drugiej hali wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu powstaje film Dziewczyna Szatana. To debiut reżyserski dolnoślązaczki Martyny Majewskiej.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Fani Roberta Lewandowskiego muszą jeszcze poczekać na jego występ w barwach Chicago Fire. Spotkanie z Vancouver Whitecaps zostało przełożone. Plany Lewego pokrzyżowały chmury toksycznego dymu. To efekt pożarów lasów w Kanadzie. Wszelkie aktywności sportowe zostały odwołane. A za chwilę o poranku w Radiu Gra więcej o tym, co dzieje się we wrocławskim sporcie. Rafał Jędraszek, o poranku w Radiu Gra, czas na kolejny dziś raport sportowy. Aleksandra Żurek, wieloletnia zawodniczka Śląska Wrocław, podpisała nowy kontrakt z klubem. Umowa obrończyni będzie obowiązywać do końca czerwca przyszłego roku. Żurek związana jest z drużyną od początku istnienia kobiecej sekcji. Ma na swoim koncie ponad 120 występów w barwach Śląska i regularnie występuje w podstawowym składzie. W ostatnim sezonie opuściła tylko 3 mecze, a w 14 spotkaniach rozegrała pełne 90 minut. Zawodniczka podkreśla, że liczy na lepsze wyniki w nadchodzącym sezonie po zmianach, które zaszły w klubie. Koordynatorka sekcji kobiecej Karolina Ostrowska zaznacza, że przedłużenie kontraktu z Żurek było jednym z priorytetów ze względu na jej doświadczenie i znaczenie dla drużyny.

0: Jak informowaliśmy w poprzednich wejściach pogodowych Radia Gradla Wrocławia, IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami, informując, że temperatura w ciągu dnia wyniesie co najmniej 30 stopni i to w cieniu. Do tego do godziny drugiej w nocy obowiązywać będzie także dla Wrocławia ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Tym zjawiskom mogą towarzyszyć bardzo silny opad deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet grad.
1: Lecimy i nie śpimy, moi drodzy, kolejne hity pełne słońca. Oliwia Ciszewska, zapraszam. A krótko po godzinie 8:00 utwór, który warto wziąć sobie do serca, szczególnie tytuł Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper, już teraz na antenie Radia Gra.

0: to you już teraz na naszej antenie, kolejny letniaczek. No i skoro mamy początek weekendu, może zastanawiacie się, czy jechać nad morze, to mam taką wiadomość, która może trochę ostudzić wakacyjny entuzjazm. Sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych w zachodniopomorskim, no a efekt 31 mandatów i zakwestionowane próbki lodów z automatów. Inspektorzy wykryli m.in. problemy z higieną i przechowywaniem żywności. Czyli może wcale nie jest tak źle zostać u siebie. Przynajmniej lody z osiedlowej budki smakują trochę mniej ryzykownie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Tak wam gramy po godzinie 8:00, hity pełne słońca. A teraz taka poranna ciekawostka dla wszystkich, którzy od miesięcy zbierają butelki i puszki. Sieci handlowe ujawniły rekordowe kupony z systemu kaucyjnego. No i proszę bardzo, zaczynamy od dołu, od trzeciego miejsca. 800 zł naraz, taki kuponik wleciał komuś. Na drugim miejscu mamy kupon o wartości 1000 zł, a na pierwszym rekordzista, proszę bardzo, zebrał 1300 zł z butelek i puszek. No widzicie, jeśli zalegają wam gdzieś tam worki z butelkami, to już nie jest bałagan, a po prostu fundusz wakacyjny.
1: Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150.

0: Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na oszon.pl. Oszon, co zaplanuje, to kupuje.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze. Lecimy dalej, bo we Wrocławiu wykluł się, uwaga, uwaga, prawdziwy smok. W naszym wrocławskim zoo przyszedł na świat florek. Pierwszy w historii Polski waran z Komodo. Co ciekawe, maluch wykluł się bez udziału samca, więc ma tylko mamę, a jego narodziny to ogromny sukces hodowlany naszego ogrodu. Na razie jest niewielki, kolorowy, bardzo zwinny, ale w przyszłości wyrośnie na największą jaszczurkę świata. I choć niektórzy nazywają go smokiem, to na szczęście ten zamiast porywać księżniczki, będzie co najwyżej porywał swoje śniadanie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: 8 rozpoczynaliśmy z Cyndi Lauper, która śpiewała o dziewczynach. Teraz proszę, Bebe Rexha, Sad Girls razem z Davidem Guettą. No i czy kolejne kobiece hity nam się szykują? Może nie konkretnie kobiece, a takie do kobiet śpiewane. Komodo, Is This Love, a także Michael Jackson i Paul McCartney. Say, say, say. Już za chwilę w Radio Gra.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.

0: i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
5: Jak informowaliśmy w poprzednich wejściach pogodowych Radia Gradla Wrocławia, IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami, informując, że temperatura w ciągu dnia wyniesie co najmniej 30 stopni i to w cieniu. Do tego do godziny drugiej w nocy obowiązywać będzie także dla Wrocławia ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Tym zjawiskom mogą towarzyszyć bardzo silny opad deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet grad.
6: Jest Radio

0: rozkręcamy się razem z naszą poranną playlistą i powoli, coraz bliżej jesteśmy godziny 9. Ale jeżeli już od rana czujecie, że temperatura za oknem nie będzie z nami żartować, to warto pomyśleć już teraz o tym, co wrzucamy na talerz. Bo w upały ciężkie śniadanie może działać trochę jak dodatkowy koc w środku lata, więc lepiej postawić na coś lekkiego. Jogurt z owocami, owsianka na zimno, kanapki z warzywami albo coś z dużą ilością wody. O, na przykład taki arbuz albo ogóreczek. Nikt nie chce trawić schabowego przed południem, uwierzcie mi. A jeśli zaczynacie dzień od kawy, to pamiętajcie też o wodzie, bo w upały nasz organizm szybciej opróżnia bak z płynami, no niż my chociażby ten kubek z kawą.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca. This one I feel in broken hearts.

0: Dobrego porannego grania nigdy dość. Dlatego pomimo tego, że zbliża się godzina 9, zapraszam już teraz na to, co po 9, bo trochę sobie jeszcze pogramy, a zadba o to szczególnie Mariusz Pucyło. A już za chwilę raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
12: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
11: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
12: A każdy dzień to nowa przygoda.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Po reklamie.
0: Już 9, czas sprawdzić, co się dzieje w regionie, kraju i na świecie. Raport Radia Gra. Startujemy.
18: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy informacją dla pasażerów wrocławskiego MPK korzystających z kursów linii 128. Od jutra autobusy będą zatrzymywać się dodatkowo na przystanku Zakrzów przy ulicy Okulickiego. Miejski przewoźnik informuje, że zmiana ma charakter stały.
1: Radio Gra poleca.
18: Dzisiaj zabieramy Was na spacery w nieoczywiste, ale lubiane przez lokalców miejsca. We Wrocławiu to na pewno tor wyścigów konnych Partynice. Zielona oaza na południu miasta kojarzy się głównie nie z gonitwami, ale przez większość roku żyje zupełnie innym rytmem. Gdy nie odbywają się wyścigi, ten rozległy ponad 130-hektarowy teren zamienia się w jedno z ulubionych miejsc rekreacji dla mieszkańców.
7: Cisza, spokój, zielono, jest fajne miejsce do spacerowania, jest też dosyć duży obszar, więc ten spacerek jest dłuższy.
17: Ile robicie kilometrów? Kółko wokół toru?
7: Staramy się takie 12 tysięcy kroków. Więc myślę, że dzisiaj będzie tyle.
17: Mówią o tym miejscu Zielone Płuca Ołtaszyna.
19: Zgodziłbym się. No, biorąc pod uwagę takie duże miasto jak Wrocław, to jednak ta zieleń jest super istotna i faktycznie ona mocno wycisza. Dzięki temu można trochę naładować baterie w trochę inny sposób.
18: Usłyszała na miejscu Martyna Czerwińska.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
18: W styczniu przyszłego roku może wejść w życie górny limit zarobków lekarzy. To maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Plan zmian Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego i taki zapis znajdzie się w ostatecznej wersji przepisów. Będą one częścią reformy systemu ochrony zdrowia.
21: Uwagi do tych propozycji złoży na pewno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodnicząca Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że maksymalną stawkę dla lekarzy należy zróżnicować w zależności od zakresu obowiązków konkretnych osób.
22: Po czym nam się to może skończyć? Że lekarze naprawdę wysoko wykwalifikowani będą nam odchodzić.
21: Formalne konsultacje tych przepisów mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu.
18: A to był Michał Dobrołowicz. Piątek upalnym dniem we Wrocławiu, bo 30 stopni Celsjusza przynajmniej pokażą w ciągu dnia termometry, ale i możliwe opady deszczu, a nawet burze przed gorącem, jak i wyładowaniami atmosferycznymi ostrzega od rana IMGW. Do tego ciśnienie we Wrocławiu będzie spadać jeszcze powyżej normy na redakcyjnym barometrze Radia Gra, okolice 1015 hektopaskali.
0: Kto wysłuchał prognozy pogody, ten wie, że dzisiaj trzeba chować się przed słońcem, no i pić najlepiej coś chłodnego. Dlatego ja już lecę po kolejną szklankę wody, no i żegnam się na dziś. Do usłyszenia jutro z samego rana, sobota należy do nas. Oliwia Ciszewska, dzięki. Do usłyszenia, pa!

0: Jest lipiec, jest lato, są wakacje, jest piątek, weekend przed nami, pogoda dzisiaj będzie piękna, gorący dzień, no to czego jeszcze można chcieć więcej? Dobrej muzyki, no to taką znajdziecie u nas, nie martwcie się, u nas hity pełne słońca, co już słychać? Santana i Corazon Espinado, Mariusz Pucyło, dzień dobry, zapraszam na piątkowe przedpołudnie, za chwilę będziemy grać dalej, za chwilę też pogodnie, For The Cause i Stand By Me.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, padają nowe oferty!
4: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
6: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.

0: i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jest w

0: expert.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.
4: Yes! It is not that fun. That's not.

0: John Sekada w Radiu Gramy. Cieszymy się na weekend, że będzie laba, że będzie luz, ale niektórzy to w weekend zaczynają robotę. W nocy z piątku na sobotę zacznie się remont na wierzchni ulicy Szybowcowej na Gondowie. To będzie kosztować ponad 1,5 miliona złotych, a do remontu przewidziano 650-metrowy odcinek jezdni od ulicy Chorbaczewskiego do ulicy Bajana. To będzie trochę trudności, ale potem będziemy jeździć jak po stole. Za chwilę pogoda dla Wrocławia, a potem Rihanna.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Service. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Service możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Service.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Loteria Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Gorący dzień, już prawie 27 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Gra, ale będzie to zdecydowanie upalny dzień, co najmniej 30 stopni Celsjusza i to w cieniu. Do tego ciśnienie w okolicach normy, ale z lekką tendencją spadkową jeszcze na wrocławskich barometrach 1015 hektopaskali. Do tego IMGW ostrzega przed burzami.

Jestem w pracy pierwszy tydzień po urlopie i myślałem, że to się będzie ciągnąć i ciągnąć w porównaniu do tych wolnych tygodni. A tu proszę bardzo, dopiero co był poniedziałek, a już mamy piątek. Mam nadzieję, że wszystkim w pracy tydzień minął tak szybko. Przy takich hitach, jakie gramy, czas mija szybko i przyjemnie. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas w pracy i dla tych, którzy mają wolne. Też do 11 jeszcze między innymi Artur Gadowski i już teraz Belinda Carlisle.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Kaufland jest też.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kaufland jest też.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No, też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio Gra. Na zegarach 11:00. Pora na najnowszy raport i prognozę pogody. Potem gramy dalej. Zaśpiewa nam Elton John.
17: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynam od historycznego wydarzenia, jakim chwali się wrocławskie zoo. Na świat przyszedł pierwszy w Polsce waran z Komodo. Młody gad wykluł się po 202 dniach inkubacji w pawilonie terrarium, a jego narodziny są wyjątkowe, ponieważ nastąpiły na drodze partenogenezy, czyli bez udziału samca. I to pierwszy taki przypadek w historii polskich ogrodów zoologicznych. Nowonarodzony waran otrzymał imię Florian, nawiązujące do imienia matki Flores. W chwili klucia mierzył około 34 cm i ważył 115 gramów. Wyróżnia się intensywnym, kontrastowym ubarwieniem z wyraźnymi pasami i kropkami na grzbiecie, co stanowi ważny element kamuflażu w naturalnym środowisku.
18: Radio Gra poleca.
17: Gdzie chodzą lokalsi, szukamy miejsc nieoczywistych. We Wrocławiu, z dala od tłumu i turystycznego zgiełku. Jeśli chodzi o stolicę Dolnego Śląska, to na pewno tor wyścigów konnych Partynice. Na miejscu jest Martyna Czerwińska. Martyno, dlaczego to miejsce nieoczywiste?
19: Bo wielu kojarzy je tylko z gonitwami. Tymczasem, kiedy nie ma tu wyścigów koni, to ta zielona enklawa w centrum zatłoczonego, zakorkowanego osiedla służy miłośnikom sportu. Wokół toru jest utwarzony utwardzona i oświetlona ponad dwukilometrowa ścieżka dla biegaczy, rowerzystów czy miłośników maszerowania z kijkami. To także jedno z moich ulubionych miejsc we Wrocławiu.
17: Polecamy więc wybrać się na wrocławski tor wyścigów konnych partyjce.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Zgodnie z przewidywaniami prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki nie wyklucza jednak rozmów o innym nowym projekcie ustawy.
5: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwu.
17: Prezydencki podpis znalazł się za to pod ustawą o zakazie patostreamingu. Prezydent podpisał również ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tak zwanych spraw frankowych. Ciśnienie zaczęło spadać 1014 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Grę, a dziś spadnie poniżej normy. Mimo jeszcze słonecznej, pogodnej aury, możliwe dziś niewielkie czy też średnie zachmurzenie i pojawiające się opady deszczu, do tego możliwe burze. W tej sprawie do 6 rano obowiązywać będzie ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia, a kolejne przed upałami do godziny 20. Dziś co najmniej 30 stopni Celsjusza w cieniu we Wrocławiu.
16: Prawdopodobnie wiele osób wyjedzie dzisiaj nad morze, albo na urlop, albo chociaż na weekend, a ja mam raport na temat najnowszych cen wakacyjnych przekąsek nad Bałtykiem. Sięgniemy do niego już za kilka minut.

0: hity, pełne słońca w Radiu Gra. Mam nadzieję, że słońca nie zabraknie nad Bałtykiem w ten weekend i w najbliższych dniach. A przede mną cennik, a w zasadzie raport, przegląd cen w nadmorskich lodziarniach, gofrarniach i tak dalej. Jeżeli chodzi o lody nad morzem, to za gałkę zapłacimy od 7 do 9 zł, ale są też takie miejsca, gdzie trzeba zapłacić i 22 zł za jedną kulkę lodów. Klasyczny suchy gofr to od 8 do 11 zł, wersja z bitą śmietaną i owocami to już 25 zł. Frytki, mała porcja do 18 zł, duża do 24, ale są też takie, które kosztują nawet 32 zł. A to przecież tylko ziemniaki. Hot dog francuski, dychę amerykański około 20 zł to cena nad Bałtykiem. Śledź w bułce 19 zł. Kiełbasa z pieczywem około 2 dych. Mrożony sernik na patyku, hit poprzednich wakacji, kosztuje teraz około 23 zł, a może być też trochę więcej. Także no, wygląda na to, że kto wyjeżdża nad Bałtyk, budżet na przekąski musi powiększyć.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 2000 IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Ale świetnie to brzmi. Kiedyś New Order i Blue Monday, teraz Dub Dogs, a tytuł też zmieniony, How Does It Feel? Teraz o atrakcji tego weekendu, czyli festiwalu Wrosound 17 i 18 lipca, czyli dzisiaj i jutro. Co tam dzisiaj na scenie? Przyjrzyjmy się scenie głównej od 18. Kolejno Dawid Tyszkowski, Yin Yin, Kacperczyk i Son Lux. Natomiast w sobotę największe atrakcje to Mlecze, Moses, Yuffie Trio i Daria ze Śląska. Przypomnijmy, że wszystko odbywa się na placu przed Impartem. To było o głównej scenie, ale jest jeszcze scena eksperymentalna. Tam też sporo ciekawej muzyki i dzisiaj, i jutro. Wrosound 2026. A to już Electric Light Orchestra.

0: są hity pełne słońca w Radiu Gra i wrócimy do nich dosłownie za momencik, już za kilka chwil na naszej antenie The Weeknd i Blinding Lights, a potem kolejne wakacyjne przeboje.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Po reklamie.
7: Ciśnienie zaczęło spadać 1014 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Grę, a dziś spadnie poniżej normy. Mimo jeszcze słonecznej, pogodnej aury, możliwe dziś niewielkie czy też średnie zachmurzenie i pojawiające się opady deszczu, do tego możliwe burze. W tej sprawie do 6 rano obowiązywać będzie ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia, a kolejne przed upałami do godziny 20. Dziś co najmniej 30 stopni Celsjusza w cieniu we Wrocławiu.

0: Kolejna wakacyjna piosenka, nie tylko w brzmieniu, ale także w treści, Rotary na jednej z dzikich plaż. No patrzcie, 12 już za momencik. Będzie raport i najnowsza prognoza pogody, potem mundialowa Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Musisz wejść na wyższy poziom?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: dostępne od ręki. Do Combo Vivaro lub produkowanego w Polsce Movano otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Tak już jest.

0: wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
4: Mamy południe. Przenosimy się teraz do naszego newsroomu. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Przed nami raport. Zapraszam.
5: Rafał Jędraszek, raport w samo południe. Zaczynamy najnowszymi doniesieniami z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który odnotował w tym roku rekordowe zainteresowanie kandydatów o 1379 miejsc na studiach stacjonarnych jednolitych, magisterskich i pierwszego stopnia. Ubiegało się aż 18 273 osoby. Największą popularnością cieszą się kierunki lekarsko-dentystyczne oraz lekarski filii Uniwersytetu w Wałbrzychu. Wśród najbardziej obleganych kierunków znalazły się także elektroradiologia oraz pielęgniarstwo. Wysokie zainteresowanie dotyczy także fizjoterapii, analityki medycznej, biologii medycznej i ratownictwa medycznego. Uczelnia oferuje 13 kierunków w języku polskim i 3 po angielsku. W tym roku po raz pierwszy uruchomiono studia drugiego stopnia na kierunku optometria, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ochrony wzroku.
1: Radio Gra poleca.
5: Na wrocławskim Nadodrzu sztuka dosłownie wyszła na ulicę. Kilkadziesiąt murali w podwórzach kamienic sprawiło, że dawna robotnicza dzielnica stała się jednym z najbardziej oryginalnych i nieoczywistych miejsc na mapie miasta. Przy Roosevelta inspiracją dla artystów stali się sami mieszkańcy, mówi Elżbieta Mirowska, która organizuje spacery po wrocławskim Nadodrzu.
6: To jest podwórko, na którym są mieszkańcy, zwierzątka tych mieszkańców, różne ich historie. Jest niesamowita Renia, która jest takim, uważam, wrocławskim Nikiforem i ona też tam ma taką swój mural, gdzie ona stoi ze zdjęciem swoich rodziców i ze swoim pieskiem.
7: Tak. Czyli to jest bardzo, bardzo lokalna sztuka.
6: To jest bardzo lokalna i właśnie. I dzięki temu mieszkańcy się bardzo ładnie integrują.
5: Usłyszała Martyna Czerwińska.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Dobra informacja dla frankowiczów. Jest podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą rozpatrywania spraw o kredyty frankowe. Procedury zostaną uproszczone.
8: Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
5: A tematem zajął się Igor Skrzypek. Przeglądane przed chwilą w Radiu Gra najnowsze prognozy podają, że wczesnym popołudniem we Wrocławiu możliwe opady deszczu i to nawet takie mocniejsze. A IMGW, przypomnijmy, przestrzega także dziś przed burzami, ale i upałami. 30 stopni Celsjusza i to co najmniej w cieniu mają pokazać wrocławskie termometry. 1013 hektopaskali, czyli równa norma, jeśli chodzi o ciśnienie we Wrocławiu.
4: Upalny lipcowy piątek, dokładnie 17 dzień lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Aneta, Bogdan i Jadwiga. Pozdrawiamy. Pozdrowienia dla tych, którzy mają urodziny za kilka chwil. Teraz wracamy do grania. Mariusz Pucyło, Radio Gra na początek. Oe, oe.

0: Jesteśmy jak rodzina, to prawda. We are family, sister Sledge w Radiu Gra. A w rodzinie pamięta się o urodzinach. Dzisiaj 17 lipca. Pozdrowienia dla słuchaczy, którzy dzisiaj świętują ten dzień. A jeżeli chodzi o znane osoby, to dzisiaj 79 lat kończy Kamila, królowa Wielkiej Brytanii, właściwie to królowa żona. 74. urodziny świętuje David Hasselhoff, 65 lat ma Zbigniew Zamachowski, a 46 lat temu urodził się Mamet Halidow, zawodnik MMA. Osoby urodzone 17 lipca to ludzie pełni naturalnej charyzmy i pogody ducha, łączą w sobie spokojną pewność siebie z dużą wrażliwością. Potrafią być lojalni i serdeczni, a jednocześnie konsekwentnie dążą do celu. Za chwilę w prezencie Kung Galaxy.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
8: Każde

0: pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 tysiące 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
7: Po reklamie.

Katrina and the Waves w Radiu Gra. Aż trudno usiedzieć przy takich dźwiękach. I bardzo dobrze, bo będzie dzisiaj okazja, żeby potańczyć. Lato na pergoli, dzisiaj kolejny piątek. Dzisiaj o muzykę zadbają DJ Kosmos 92 na początek, a potem jeszcze będzie Salsoteka. Wstęp jest wolny. Z nami też można tańczyć i to nawet teraz. Hity pełne słońca, przed nami Marisa.

0: Jak tam? Czy u was już słychać narzekanie na to, że dzisiaj za gorąco? Jaka będzie pogoda przez resztę dnia? To sprawdzimy za chwilę. Potem Michael Jackson.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
18: Przeglądane przed chwilą w radiu gra najnowsze prognozy podają, że wczesnym popołudniem we Wrocławiu możliwe opady deszczu i to nawet no, takie mocniejsze. A IMGW, przypomnijmy, przestrzega także dziś przed burzami, ale i upałami. 30 stopni Celsjusza i to co najmniej w cieniu mają pokazać wrocławskie termometry. 1013 hektopaskali, czyli równa norma, jeśli chodzi o ciśnienie we Wrocławiu.
19: To jest Radio Gra.

Damiano Dawid w Radiu Gra. Dzisiaj upalny piątek. Pamiętajcie o tym, żeby pić jak najwięcej wody, ale czy koniecznie trzeba pić? Można też jeść, bo przecież są owoce, które składają się w dużej ilości z wody. Do głowy przychodzi oczywiście arbuz i melon, ale czytam, że brzoskwinie też składają się w 90% z wody, dzięki czemu dobrze nawadniają organizm, a do tego zawierają witaminę C, prowitaminę A, witaminę E, a także witaminy z grupy B. Brzoskwinia dobra na upały, zresztą jak tak człowiek popatrzy na brzoskwinie, to trochę jakby patrzył na słońce, nie? Dzięki za dzisiaj i zapraszam jutro w sobotę na popołudniowe spotkanie od 12 do 17. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
9: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.

0: 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: 17 dzień lipca, mamy piątek i 13 na zegarach. To dobry moment, żeby sprawdzić pierwszy popołudniowy raport.
6: Rafał Jędraszek. Na początek port lotniczy Wrocław, który podpisał umowę na budowę nowego terminalu przeznaczonego do obsługi pasażerów podróżujących poza strefę Schengen. Inwestycja będzie kosztować blisko 15,5 miliona złotych. Zakończenie prac planowane jest na koniec kwietnia 2027 roku. Nowy obiekt o powierzchni blisko 2800 metrów kwadratowych zostanie połączony z obecnym terminalem od strony wschodniej. W części odlotowej znajdą się cztery niezależne bramki, sklepy duty free oraz lokale gastronomiczne. Terminal będzie mógł jednocześnie pomieścić około 800 osób oczekujących na kontrolę graniczną. Nowy terminal ma zwiększyć przepustowość lotniska i usprawnić obsługę pasażerów, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu. Według prognoz w tym roku port lotniczy Wrocław po raz pierwszy obsłuży ponad 6 milionów pasażerów, a liczba ta ma dalej rosnąć w kolejnych latach.
7: Twoje sprawy.
6: Wielu z nas nie wyobraża sobie urlopu bez ukochanego psa. Zanim jednak ruszycie w trasę samochodem, warto pamiętać o kilku zasadach, które przypomni nam Tomasz Wolański, behawiorysta i zoopsycholog z Wrocławia.
8: Jeśli mamy sprawną klimatyzację, oczywiście jest to do zrobienia, ale na pewno trzeba unikać popołudniowych godzin, pełnego słońca, wysokich temperatur. Psy wentylują się poprzez opuszki palców na łapach oraz pysk, więc na pewno trzeba zadbać o cień, przygotować psiaka, zapewnić mu wodę, schłodzenie, tak aby go nie przegrzać. Należy psa przygotować do tej podróży, nauczyć go jazdy autem, zacząć od krótkich treningów, zrobić na początku krótkie wycieczki. Jeśli oczywiście pies wykazuje takie zdolności adaptacyjne, korzysta też z tych podróży, oczywiście o tym można myśleć, ale trzeba to zrobić z głową.
6: A co z podróżami pociągiem? O tym powiemy jeszcze dziś po południu na antenie Radia Gra. I na koniec tego raportu krótka informacja o tym, że na razie nie ma powrotu do programu CPN obniżającego ceny paliw, mówi premier Donald Tusk. Przypomnijmy, pakiet CPN obowiązywał od końca marca, został zniesiony z końcem czerwca. Popołudnie we Wrocławiu nie tylko w towarzystwie słońca i wysokiej temperatury, na termometrach co najmniej 30 kreska na plusie i to w cieniu, ale i z możliwymi opadami deszczu. MGW, przypomnijmy, uprzedza również wrocławian przed możliwymi burzami. Alert obowiązywać będzie do godziny 6 rano jutrzejszego poranka. Ciśnienie tymczasem spada, jak na razie norma na redakcyjnym barometrze Radia Gra, czyli 1013 hektopaskali.
5: Piątkowe popołudnie właśnie się zaczyna. To program Lato w mieście. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie i zapraszam na 5 godzin wypełnionych doskonałą muzyką. Hitami pełnymi słońca. Enrique Iglesias, jeden z najbardziej słonecznych chłopaków, jakich zna Ziemia. Subemela Radio. Zaczynamy. Dzień dobry.

Wie jak nas odprężyć w piątkowe popołudnie. To jest taka muzyka, przy której nóżka sama chodzi i ma się ochotę nic nie robić poza słuchaniem muzyki. Ale spokojnie, będziemy grali też taką muzykę, do której całkiem nieźle się pracuje i też taką, do której dobrze się odpoczywa aktywnie. Do tego przejdziemy już niebawem, a tymczasem mam dla was ostrzeżenie, bo być może już słyszeliście, ale to jest ostrzeżenie, które totalnie, kompletnie trzeba powtarzać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego miasta ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące burz i upału. Najpierw bardzo wysoka temperatura, a później po południu intensywne opady, miejscami nawet szansa na grad. Także moi drodzy, bądźcie czujni, bo pogoda dzisiaj sporo niespodzianek nam szykuje i nie wszystkie nam się będą podobały.

0: znaczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Mamo, czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikatą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon,
17: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
18: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.
21: Bo to nie jest...

0: numer imprezowy, już z całkiem niezłym stażem, ale wciąż doskonale pasujący do letniego, piątkowego popołudnia. Sia i Sean Paul, Cheap Thrills, tak wam gramy w Radiu Gra Wrocław, a przy okazji też podpowiadamy, jakie jest najlepsze miejsce do obserwowania wrocławskich kapibar, które mieszkają sobie w naszym zoo. I plusem i minusem tego miejsca jest to, że no, towarzystwo jest całkiem niezłe, ale niekoniecznie takie towarzystwo, które chcielibyście spotkać z bardzo bliska, bo najlepszy taras z widokiem na kapibary to ten, na którym urzędują tygrysy sumatrzańskie, które również we wrocławskim zoo urzędują i lubią patrzeć na wszystkich z góry, łącznie z kapibarami, które mają wybieg tuż obok. Jeżeli jesteście ciekawi, co słychać u naszych wrocławskich tygrysów i u kapibar przy okazji też, to zaglądajcie koniecznie na portale społecznościowe właśnie naszego wrocławskiego zoo. Facebook, Instagram to tamte najnowsze ploteczki, informacje, no i nagrania przede wszystkim znajdziecie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Ale do wrocławskiego zoo warto zaglądać nie tylko ze względu na tygrysy czy kapibary, no ale wiecie, tam jest tyle zieleni, tam się tak pięknie przed upałem można schować. No polecam, to jest bardzo dobra destynacja, jeżeli upałów chce się unikać albo przynajmniej jakoś je przetrwać. A tymczasem pod upały i nie tylko Another 54 Ultra, Talk to You.

0: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: Popołudnie we Wrocławiu nie tylko w towarzystwie słońca i wysokiej temperatury, na termometrach co najmniej 30 kreska na plusie i to w cieniu, ale i z możliwymi opadami deszczu. IMGW, przypomnijmy, uprzedza również wrocławian przed możliwymi burzami. Alert obowiązywać będzie do godziny 6 rano jutrzejszego poranka. Ciśnienie tymczasem spada, jak na razie norma na redakcyjnym barometrze Radia Gra, czyli 1013 hektopaskali.

0: Kam rata w radiu gra Wrocław, Be Mine. Więcej hitów pełnych słońca za chwilę wam podeślemy, ale wcześniej wydarzenie, w którym no też całkiem sporo słońca będzie z całą pewnością, a w zasadzie cykl wydarzeń wakacje z Wrocław.pl, czyli coś, co organizuje nasze miasto. No i właśnie, już pojutrze widzimy się na rodzinnym pikniku na Gaju. To właśnie tutaj cała masa atrakcji i dla dorosłych, i dla dzieci, i dla młodzieży, dla całych rodzin, ale też tych, którzy przyjdą indywidualnie. Okazja, żeby się bawić, zintegrować, a przy okazji zdobyć nagrody, no i poznać jeszcze Wrocław do tego wszystkiego. Cała masa bezpłatnych atrakcji, wpadajcie pod Wzgórze Gajowe właśnie w niedzielę, 19 lipca, od południa do wieczora. Atrakcje będą tam na was czekać, a szczegóły znajdziecie oczywiście na wrocław.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Stagione Słońca.
1: Reklama.
2: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, bo tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
8: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
9: Po reklamie.
10: Punktualnie 14 to jest moment, kiedy wracamy do Was z kolejnym raportem. Posłuchajcie, co dzieje się we Wrocławiu.
11: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek wrocławskich Gądów, gdzie od jutra ruszą prace remontowe nawierzchni jezdni na Szybowcowej, dokładnie na odcinku od ulicy Chorbaczewskiego do Bajana. Dziś w nocy wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Jezdnia zostanie zamknięta połówkowo, a ruch jednokierunkowy będzie utrzymany w kierunku Bajana. Remont potrwa maksymalnie kilkanaście tygodni. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,5 miliona złotych.
12: Radio Gra poleca.
11: Coraz więcej turystów odwiedzających Wrocław odkrywa na Dodrze osiedle, które znajduje się na liście najbardziej nieoczywistych atrakcji miasta za sprawą wielkich obrazów na kamienicach. Na podwórku przy Roosevelta była Martyna Czerwińska.
13: Przede mną podwórko, którego ściany zdobią murale z podobizną wrocławian, którzy mieszkają dokładnie w tych kamienicach. Absolutna perełka i idealne miejsce dla tych, którzy szukają prawdziwego klimatu Wrocławia.
14: Każde podwórko jest warte zobaczenia, nawet to, które jest takie nieoczywiste. Mamy właśnie takie podwórko, ja je nazywam filmowe podwórko. I tam jest właśnie ten mural Remeda. Tam Steven Spielberg kręcił Most Szpiegów.
13: Podpowiada Elżbieta Mirowska, która organizuje spacery po kolorowych podwórkach. Najbliższy darmowy spacer już 22 sierpnia z biurka o 14 pod Archiwum Państwowym.
11: Polecamy więc podwórko przy Roosevelta i generalnie spacer po wrocławskim Nadodrzu.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Występy zespołu polskich arbitrów na mundialu zakończone. Szymon Marciniak żegna się z imprezą. Decyzję w tej sprawie podjęła w nocy FIFA.
15: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincica jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie zasędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę. Szymon Marciniak nie zostanie więc pierwszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu dwa razy z rzędu.
11: A to był Cezary Dziwiszek. Pewnie siedząc w samochodzie nagrzanym przez słońce i ogólny gorąc, termometry pokażą Wam sporo powyżej 30 kreski. Obiektywnie patrząc, te 30 stopni Celsjusza i to w cieniu dziś we Wrocławiu to realna temperatura, jaką podają mapy pogodowe dla Wrocławia. Ale nie tylko słońce, bo deszcz i możliwe burze dziś w stolicy Dolnego Śląska. 1012 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie do północy jeszcze spadnie.
10: Po 14 i być może spóźnione, ale przede wszystkim szczere, smacznego. Pora obiadowa, no to warto sobie życzyć takich rzeczy. No i mam też najlepsze życzenia, jeżeli chodzi o smaczne bity. Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu Gra Wrocław. Yes!

0: Diana King, a tak naprawdę Diana Queen jak na mój gust. Shy Guy w Radiu Gra Wrocław, tak wam właśnie gramy, to są hity pełne słońca. A co robić, kiedy słońce nam dopisuje? Co robić, kiedy słońce nam wręcz przeciwnie, nie dopisuje? Jakie mamy atrakcje na ten weekend we Wrocławiu? No słuchajcie, dzieje się dużo dobrego, więc jeżeli chcecie się dobrze na weekend przygotować, to warto zostać blisko radia. Zaraz będę podrzucała szczegóły.
1: Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
7: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest...

Backstreet Boys, ale nam klimat zbudowali, ale nostalgię nam tutaj roztoczyli. I Want It That Way to jest numer, który ma już trochę latek na koncie, ale my tu wieku nie będziemy wypominać, absolutnie. Tymczasem zgodnie z obietnicą mam dla was propozycję, jak fajnie można spędzić weekend, jeżeli chcielibyście zobaczyć dobre kino, ale do kina niekoniecznie chcecie iść, albo chcecie po prostu trochę zaoszczędzić, to możecie wpadać na letnie kino do Szczepina, bo to właśnie tutaj.

0: nowe, To życie czaka. W niedzielę, 19 lipca o 21.15 będzie pokazywane. Zaglądajcie śmiało, to tylko jedno z wielu kin pod chmurką we Wrocławiu. Więcej propozycji niebawem Wam podrzucę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Offenbach. I catchy to numer, który zdecydowanie kusi do tego, żeby gdzieś tam tą nóżką potuptać, żeby dobrze się bawić. No i mam nadzieję, że kolejnymi numerami, które Wam jeszcze przed godziną 15 zagramy, też będziemy Was kusić do dobrej zabawy i że z nami poczujecie piątkowe popołudnie na pełnej, jak to się mówi. Tymczasem na pełnej będziemy sprawdzać najnowszą prognozę pogody, co nas czeka, co słychać, jakie są prognozy. Sprawdzamy za chwilę.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.

0: Te za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: Pewnie siedząc w samochodzie nagrzanym przez słońce i ogólny gorąc, termometry pokażą wam sporo powyżej 30 kreski. Obiektywnie patrząc, te 30 stopni Celsjusza i to w cieniu dziś we Wrocławiu. To realna temperatura, jaką podają mapy pogodowe dla Wrocławia. Ale nie tylko słońce, bo deszcz i możliwe burze dziś w stolicy Dolnego Śląska. 1012 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie do północy jeszcze spadnie.

0: Serce ponad rozumem. O tym Alan Walker z Dają śpiewali Heart Over Mind w Radiu Gra Wrocław. Miejmy natomiast nadzieję, że i serce, i rozum będą po jednej stronie w ten weekend, kiedy będziemy kibicować, dopingować naszych. I mam tutaj na myśli drużynę futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław, która w najbliższą niedzielę, 19 lipca, rozgrywać będzie kolejny mecz w ramach europejskich rozgrywek AFLE The League Europe. No, moi drodzy, dużo się tu będzie działo, emocje na pewno będą spore, a grać będą z Firenze Red Lions. Podpowiadam, Stadion Olimpijski, najbliższa niedziela. Zaglądajcie tam koniecznie, bo naszym panom zdecydowanie przyda się wsparcie, przyda się doping. Start o godzinie 15. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zaglądajcie na oficjalną stronę miasta. Tutaj znajdziecie bilety.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Well, well, welcome.
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Po reklamie.
14: Raport z Wrocławia, raport pogodowy i raport sportowy. To wszystko dostajecie od nas o 15. Dajcie głośniej i posłuchajcie.
15: Miejska Farma rozpoczęła dostawę świeżych warzyw do miejskich żłobków i przedszkoli. Tą informacją zaczynamy popołudniowy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. W sezonie na 3 hektarach miejskiej farmy we Wrocławiu uprawia się 13 rodzajów warzyw, m.in. ziemniaki, cukinie, ogórki i marchew. Warzywa trafiają obecnie do 15 placówek oświatowych, a wkrótce ich liczba wzrośnie do ponad 30, obejmując także domy pomocy społecznej. Projekt obejmuje również warsztaty edukacyjne dla dzieci, które uczą o produkcji żywności i zdrowych nawykach. W poprzednich sezonach wrocławska farma miejska wyprodukowała 124 tony warzyw i przygotowała posiłki dla potrzebujących.
0: Radio Gra ostrzega.
15: Jeśli planujecie podróż ze swoim zwierzęciem, pamiętajcie, żeby odpowiednio przygotować się do dalszych wypadów, zwłaszcza kiedy panują upały. Teraz pytamy specjalistę o to, jak przygotować się do podróży pociągiem.
16: Przede wszystkim taki pies potrzebuje nosić kaganiec, także nauka kagańca jest wskazana i obowiązkowa tak naprawdę. Do tego też warto przystosować psa, czyli nie pakujemy od razu w pośpiechu psa do pociągu, gdy nawet nie mamy takiej informacji, czy pies pociąg zna. Można zacząć od podchodzenia na pętelki, na przykład autobusowe, tramwajowe, zacząć od wchodzenia, przejechania się na przykład jednego przystanku.
15: Warto, dodaje nasz rozmówca, zwracać uwagę na sygnały stresu.
16: Na pewno dyszenie, pokazywanie białka wokół, skulone uszy, szybszy oddech, pocenie się.
15: Mówił Radiu Gra Tomasz Wolański, wrocławski behawiorysta i zoopsycholog. A propos wysokich temperatur, to będzie upalny i burzowy piątek. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Burze mogą pojawiać się w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu czy w Małopolsce. W wielu miejscach termometry przekroczą 30 stopni Celsjusza. Więcej o pogodzie dla Wrocławia już za kilka chwil na antenie Radia Gra. Rafał Jędraszek wciąż przy mikrofonie w Radiu Gra po południu. Czas na raport sportowy. Mundial 2026 dobiega końca. Jutro rozegrany zostanie mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzą się Francja i Anglia. Spotkanie o brązowy medal tradycyjnie nazywane jest finałem pocieszenia i początek tego meczu zaplanowano na godzinę 21 naszego czasu. Wielki finał Mistrzostw Świata odbędzie się dzień później, w niedzielę również o 21. Hiszpania zmierzy się z Argentyną, czyli mistrzowie Europy zagrają z mistrzami Globu i Ameryki Południowej, a na przeciwległych ławkach trenerskich zasiądą nauczyciel i jego dawny uczeń. Hiszpania pod wodzą Luisa de la Fuente będzie próbowała zdobyć dla kraju drugie Mistrzostwo Świata 16 lat po pierwszym triumfie w RPA. Natomiast Argentyna pod kierunkiem Lionela Scaloniego dąży do tego, by jako pierwszy kraj od czasu triumfu Brazylii w 1962 roku zdobyć dwa tytuły Mistrza Świata z rzędu. Upalne temperatury niosą ze sobą często zjawisko typu burze. Tak może być i dziś we Wrocławiu. Ostrzeżenie IMGW obowiązywać będzie w tej sprawie do jutrzejszego poranka do godziny 6, do tego maksymalnie 30 stopni w cieniu, a w nocy temperatura spadnie do 18. Jutro i pojutrze już odpowiednio chłodniej, po 25 i 23 stopnie Celsjusza na plusie w ciągu dnia.
14: Dzień dobry, po 15:00 to cały czas Radio Gra Wrocław i cały czas Natalia Kawałek do 18:00. Jestem z wami. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Cleo, za krokiem krok w Radiu Gra Wrocław i to jest dobra inspiracja. Kroki to chyba warto powtarzać, bo dzisiaj dużo dobrego będzie się działo. Przypominam, Lato na Pergoli to jest taki cykl darmowych wydarzeń, w trakcie których właśnie na Pergoli dużo dobrego się dzieje. Czwartki są filmowe, piątki są z kolei muzyczne, soboty też sympatyczne, a niedziele za to są, słuchajcie, rodzinne, także dużo dobrego nas czeka każdego dnia. No i dzisiaj o godzinie 18 możecie na kolejny muzyczny piątek zaglądać. Wydarzenie otwarte, bezpłatne, dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku, doświadczenia tanecznego czy muzycznych gustów, bawić możecie się do białego rana. I dzisiaj DJ set Kosmos 92 i będzie też salsoteka, więc każdy dla siebie znajdzie coś przyjemnego. Zaglądajcie śmiało, wystarczy przyjść i porwać się atmosferze. I przypominam, wstęp wolny. Zaglądajcie śmiało.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność, zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorodność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: Joe Cocker śpiewał o tym, co dzisiaj się wydarzy. Tonight, hity pełne słońca. Ten akurat hit za nami, a przed nami najnowsza prognoza pogody i my będziemy sprawdzać, co nas czeka dzisiaj wieczorem, ale pod kątem pogodowym. Chcecie być dobrze przygotowani? To koniecznie zostańcie blisko radia.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.
18: Upalne temperatury niosą ze sobą często zjawisko typu burze. Tak może być i dziś we Wrocławiu. Ostrzeżenie IMGW obowiązywać będzie w tej sprawie do jutrzejszego poranka do godziny 6, do tego maksymalnie 30 stopni w cieniu, a w nocy temperatura spadnie do 18. Jutro i pojutrze już odpowiednio chłodniej, po 25 i 23 stopnie Celsjusza na plusie w ciągu dnia.
19: Radio Gra.

0: Of Monsters and Men i Little Talks, czyli takie nasze małe pogawędki. Do pogawędek na pewno z całą pewnością po 16 wrócimy. Wrócimy też do hitów pełnych słońca, a wcześniej pozwolimy naszym dziennikarzom przekazać te najważniejsze wieści z Wrocławia. Będzie też najnowsza prognoza pogody. Bądźcie blisko, nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert.

0: i elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Najnowszy raport prosto od naszych dziennikarzy. Wystarczy, że dacie głośniej albo po prostu uważnie posłuchacie. Jest 16, zaczynamy.
10: 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
11: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawał dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
10: Stanowcze zapowiedzi rzecznika PiS-u Rafała Bochenka. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą poza partią, usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
12: Witam.
10: Witamy ponownie. Kacprze, o ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa?
12: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiS-u mielibyśmy nową, trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
13: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
14: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
13: No to jest automatycznie poza partią.
12: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
15: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
12: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie.
16: Upalny piątek, do tego z możliwymi opadami deszczu, którym mogą nawet towarzyszyć burze. 30 stopni Celsjusza, tyle nawet nieco ponad dziś pokazały wrocławskie termometry, te niżej osadzone w cieniu. Temperatura w nocy spadnie do maksymalnie 18 kreski. Ciśnienie też będzie spadać. 1018 hektopaskali obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra.
9: Jeszcze za godzinę słyszymy się z naszymi dziennikarzami, a tymczasem, jako że jest chwila po 16, mówię Wam serdeczne dzień dobry i zapraszam na kolejną godzinę pełną dobrego grania. Hity pełne słońca w Radiu Gra Wrocław.

0: Donna Summer, Hot Stuff to oczywiście są hity pełne słońca, takie idealne na wakacyjne, piątkowe popołudnie. Z gorących rzeczy, które będą się działy, no to w ten weekend czekają nas dwa jakże istotne mecze. Sama końcówka, ostatnia prosta mistrzostw świata w piłce nożnej. Finał to oczywiście Hiszpania, Argentyna, niedziela, godzina 21, ale wcześniej, czyli jutro o 23, Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce. Emocje na pewno będą przepotężne, a jeżeli te emocje macie chęć z kimś dzielić, to przypominam, że są takie dwa miejsca w Wrocławiu, które zawsze do siebie zapraszają. Możecie zaglądać do Huty w hali Filtry. To właśnie tutaj oficjalna strefa kibica Mundialu 2026 jest. Wpadacie tam za darmo. Jeden i drugi mecz jak najbardziej możecie tam na transmisji zobaczyć. Ale oczywiście jest jeszcze dach Wrocławii. Bardzo przyjemne okoliczności przyrody. Pit Lane, Summer Bar, tu też zupełnie za darmo mecz obejrzeć możecie.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Drój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL Move.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 zł za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.

0: oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

I to się nazywa Gwiazda z dobrymi hitami. Ava Max, Sweet But Psycho w Radio Gra Wrocław. To są hity pełne słońca. A ze słonecznych hitów, jakie będzie można we Wrocławiu usłyszeć w tym tygodniu, moi drodzy, jest taki koncert, na który po prostu musicie się wybrać. Tym bardziej, że jest darmowy, a gwiazda nie byle jaka. Mandaryna będzie grała na 6. urodzinach Heli Świebocki. I właśnie jutro od 21:00 tam się będą działy cuda. Także jeżeli Mandarynę chcecie zobaczyć i usłyszeć na żywo, lepiej

0: kultowe granie. Takie od nas dostaniecie w Radiu Gra. I dostaliście też przed momentem R.E.M. Losing My Religion. To już niestety za nami, ale na pewno jeszcze nie raz ten numer na naszej antenie usłyszycie. Tymczasem, jak zwykle, co godzinę o tej porze, już za moment, najnowsza prognoza pogody dla Wrocławia.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
11: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Co robicie w wakacje? Bo ja na przykład jadę na gorące imprezowanie. Klub Seven Heaven Legnica. Już teraz, w sobotę 18 lipca, Killer i Daniel Ash przejmują dowodzenie. Jedna noc, dwa różne parkiety, house i dance. Uwaga, dziewczyny, wchodzicie za darmo do 22.30. Przyjedź na wakacyjne imprezy do klubu Seven Heaven Legnica.
4: Po reklamie.
13: Upalny piątek, do tego z możliwymi opadami deszczu, którym mogą nawet towarzyszyć burze. 30 stopni Celsjusza, tyle nawet nieco ponad dziś pokazały wrocławskie termometry, te niżej osadzone w cieniu. Temperatura w nocy spadnie do maksymalnie 18 kreski. Ciśnienie też będzie spadać. 1018 hektopaskali obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra.
2: To jest Radio Gra.

Wiktor Waligura, no mam nadzieję, że chłopak zostanie z nami na trochę dłużej, tak jak zresztą śpiewa. Cztery pory roku Wiktorem Waligurą powinny być wypełnione. Słuchacie cały czas Radia Gra Wrocław, tutaj podpowiedzi, jak można spędzić najbliższy weekend. I mam dla was propozycję taką sportową, ale na przyjemnie, na lekko. Nie będzie to przepotężny wysiłek, a będzie bardzo przyjemny, sympatyczny, bo wyładowany też dobrą atmosferą, dobrą muzyką. No krótko mówiąc, zumba. Drogie panie i panowie, kto ma chęć nauczyć się takich taneczno-fitnessowych choreografii i w letnim klimacie poćwiczyć też w dobrym towarzystwie, niech zagląda do hotspotu. Hotspot Beach Bar pojutrze o godzinie 16 zaprasza. I teraz uwaga, przypominam, wstęp na to wydarzenie jest wolny. Nie trzeba się absolutnie zapisywać, wystarczy przyjść i dobrze się bawić. Czas trwania około 2-3 godziny w zależności od tego, jak z energią będzie wśród uczestników, a zajęcia będzie prowadziła Ania razem z instruktorkami, które zadbają o to, żebyście się wszyscy świetnie bawili. A więc zaglądajcie, niedziela 16, Hotspot Beach Bar, zumba w hotspocie, to będzie przyjemne popołudnie.

0: automatyczną skrzynię biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Co robicie w wakacje? Bo ja na przykład jadę na gorące imprezowanie. Klub Seven Heaven Legnica. Już teraz, w sobotę 18 lipca, Killer i Daniel Ash przejmują dowodzenie. Jedna noc, dwa różne parkiety, house i dance. Uwaga dziewczyny, wchodzicie za darmo do 22.30. Przyjedź na wakacyjne imprezy do klubu Seven Heaven Legnica.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: My też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Po reklamie.
11: To kolejny raport od naszych dziennikarzy. Dajcie głośniej i posłuchajcie, co przygotowali tym razem.
12: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. Dziennikarz Igor Skrzypek: czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
13: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
14: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
13: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
12: W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w powiecie tatrzańskim.
15: Piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
16: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
15: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
12: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim.
1: IMGW przestrzega dziś m.in. Wrocław nie tylko przed upałami, ale i burzami, nawet intensywnymi opadami deszczu, jakie no, burzom zazwyczaj towarzyszą. Upalnie faktycznie, bo próg 30 kreski dziś już dawno przekroczony na wrocławskich termometrach. Co do nocy, to temperatura spadnie do 18, jutro skoczy maksymalnie do 25, pojutrze do 23 kresek wzrośnie. Przez weekend poza słońcem możliwe także opady deszczu.
11: I już po 17, a to cały czas lato w mieście w Radiu Gra Wrocław. Cześć, dzień dobry, do 18 jestem jeszcze z wami. Natalia Kawałek, zapraszam, Rod Stewart też jak najbardziej zaprasza.

Te ręce w Radio Gra Wrocław to są hity pełne słońca, a tymczasem skrzydlate to my chyba powinniśmy mieć też nogi i biodra, bo będzie okazja do tego, żeby, no właśnie, trochę te partie ciała sobie rozruszać. Baciatowa integracja z Patrycją i Maciejem. Pojutrze 18.30, dach Dominikańska. To tutaj będzie okazja do tego, żeby podłapać podstawy, jeżeli o baciatę właśnie chodzi, a później będzie potańcówka pod gwiazdami, czyli okazja do tego, żeby od razu te lekcje sprawdzić w praktyce, ile załapaliście, no i czy to jest coś, co wam leży, czy nie do końca. Najlepsze testy pod słońcem i pod gołym niebem. Przy okazji wstęp wolny, zaglądajcie, 18.30, nie musicie się zapisywać, po prostu przychodźcie, a szczegółów możecie szukać jak zawsze na wrocław.pl.

Ina podgrzewa nastroje, wie jak to robić, ma w tym ogromne doświadczenie. Numer up za nami w Radiu Gra Wrocław. A przed nami jeszcze jedna aktualizacja pogodowa. Sprawdźmy, co nas czeka w najbliższych dniach we Wrocławiu.

0: ofertę za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co robicie w wakacje? Bo ja na przykład jadę na gorące imprezowanie.
6: Klub Seven Heaven Legnica.
5: Już teraz, w sobotę 18 lipca, Killer i Daniel Ash przejmują dowodzenie. Jedna noc, dwa różne parkiety, house i dance. Uwaga dziewczyny, wchodzicie za darmo do 22.30. Przyjedź na wakacyjne imprezy do klubu Seven Heaven Legnica.
7: Po reklamie.
8: IMGW przestrzega dziś m.in. Wrocław nie tylko przed upałami, ale i burzami, nawet intensywnymi opadami deszczu, jakie no, burzom zazwyczaj towarzyszą. Upalnie faktycznie, bo próg 30 kreski dziś już dawno przekroczony na wrocławskich termometrach. Co do nocy, to temperatura spadnie do 18, jutro skoczy maksymalnie do 25, pojutrze do 23 kresek wzrośnie. Przez weekend poza słońcem możliwe także opady deszczu.
9: To jest Gra FM. Hello.

0: Słuchacie Radia Gra Wrocław. To był ostatni numer w programie Lato w Mieście. Natalia Kawałek, pięknie Wam dziękuję za cały ten tydzień. No i życzę Wam pięknego, jeszcze piękniejszego weekendu. Niezależnie od tego, jakie macie plany, niezależnie od tego, jaka pogoda nas dopadnie, niech nam się baterie podładują tak, jak powinny. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia kiedyś. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert, taniej
5: masz. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Co robicie w wakacje? Bo ja na przykład jadę na gorące imprezowanie. Klub 7 Heaven Legnica. Już teraz, w sobotę 18 lipca, Killer i Daniel Ash przejmują dowodzenie. Jedna noc, dwa różne parkiety, house i dance. Uwaga dziewczyny, wchodzicie za darmo do 22.30. Przyjedź na wakacyjne imprezy do klubu 7 Heaven Legnica.
7: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Każde zadanie.

0: OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.

Ramię w ramię. Ramię w ramię też pewnie wiele osób zasiądzie w niedzielę, by oglądać finał mundialu. Hiszpania, Argentyna o 21 czasu polskiego ma się rozpocząć to spotkanie. Podobno u organizatorów jest nieco nerwowo. Podobno zapowiadane są gwałtowne burze, no ale miejmy nadzieję, że i to nie zatrzyma tych sportowych emocji na światowym poziomie. Ale to dopiero niedziela. Na razie mamy piątek. Cały weekend na szczęście przed nami. Przed nami też sporo roztańczonych hitów. Justin Bieber wrócił. Wróciły też jego stare numery. Beauty on the Beat już za moment w roztańczonym Radiu Gra.

0: muszę przyznać, że bardzo mi się podobają numery, które królują tego lata na listach przebojów. I to nie tylko u nas, a na całym świecie. Bardzo słonecznie, bardzo tanecznie The Bounce w Radio Gra. Rytmy gorące, chociaż panowie wcale nie są z południa. To młoda ekipa, która poznała się na przedmieściach Oslo w Norwegii. Mamy to najciekawsze nowości, ale o imprezowych klasykach to rzeczywiście nie zapominamy, zwłaszcza w piątkowe popołudnia, w piątkowe wieczory. Eurythmics, Sweet Dreams, już za parę chwil w roztańczonym Radio Gra.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
11: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
10: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
11: A każdy dzień to nowa przygoda.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
20: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
21: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
22: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
23: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
24: Co robicie w wakacje? Bo ja na przykład jadę na gorące imprezowanie.
25: Klub Seven Heaven Legnica.
24: Już teraz, w sobotę 18 lipca, Killer i Daniel Ash przejmują dowodzenie. Jedna noc, dwa różne parkiety, house i dance. Uwaga dziewczyny, wchodzicie za darmo do 22.30. Przyjedź na wakacyjne imprezy do klubu Seven Heaven Legnica.
20: Po reklamie.
0: Wieczór i noc we Wrocławiu nie tylko ciepłe, ale z możliwymi opadami deszczu i nawet burzami. To ostrzeżenie IMGW dziś wielokrotnie powtarzamy w wejściach pogodowych Radia Gra. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta w nocy na poziomie najmniej 18 kreski na plusie. Jutro maksymalnie do 25, a w niedzielę do 23 stopni Celsjusza wskażą wrocławskie termometry. Ciśnienie spadło poniżej normy, obecnie w granicach 1010 hektopaskali.

0: Nigdy pełne słońca, wszystko się zgadza. W takich rytmach można rozpoczynać weekend. A są pewnie i tacy szczęściarze, którzy właśnie rozpoczynają urlop. Za chwilę godzina 19. Po 19 w Radio Gra m.in. Dawid Podsiadło.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
6: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 tysiące 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
14: Po reklamie.

I brawka jeszcze na koniec dla tych, co dotrwali do weekendu. Proszę, mamy to. No dobrze, a my wróćmy jeszcze do tego, co działo się w kończącym się właśnie tygodniu. Nie ma co ukrywać, Benito zrobił trochę zamieszania. We wtorek w Warszawie zagrał Bad Bunny, czyli jeden z najpopularniejszych aktualnie muzyków na świecie. Grał w ciągu ostatnich miesięcy chyba na wszystkich najważniejszych imprezach, zgarnął wszystkie najważniejsze nagrody, no a teraz wpadł także do nas. Muzycznie oczywiście działo się sporo, ale ciekawe są także wątki pozamuzyczne, o których rozpisują się właśnie kolorowe portale. Na przykład to, że Bad Bunny wystąpił w shortach polskiego producenta. Shortów podobno już nie ma, wyprzedały się wszystkie. Ale spokojnie, sprawdzałem prognozy, wygląda na to, że po weekendzie 20 i deszcz, także shorty na razie nie będą potrzebne.

Stary Larsson nie będzie, ale będą za to inne gwiazdy. Łódź stara się o miano Festiwalowej Stolicy Polskiej, przynajmniej właśnie imprezę, która odbędzie się w przyszły weekend. I to będzie najprawdopodobniej największy festiwal muzyczny w Polsce. A co ciekawe, całkowicie darmowy. Będzie m.in. Timbaland, będzie Bastille, oni na dużej scenie, a z polskich artystów m.in. Zalia czy Dawid Kwiatkowski. Więc jeżeli nie macie jeszcze planów na przyszły weekend, warto rozważyć, czy przypadkiem nie wybrać by się do Łodzi. Impreza duża, może być ciasno, no ale czasem właśnie w takich festiwalowych okolicznościach zabawa jest najlepsza.

ponad 20 lat ma ten numer, a brzmi jakby to było wczoraj. Anne Whitburne w Radiograf piątkowe popołudnie. No dobrze, to może sięgnijmy po coś absolutnie nowego. Brzmienia Afro House wciąż na topie, zwłaszcza w sezonie letnim. Fire Fire od Shimzy powinien bardzo dobrze sprawdzić się na waszej wakacyjnej playliście 2026.

0: To Marisa, a ja znowu wylądowałem w tematach mundialowych. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay to tylko część gwiazd, które mają wystąpić na finałowym show piłkarskich rozgrzewek. Finałowym show, które wspomnimy już w najbliższy weekend. Formuła jest nowa, podobno jest plan, żeby to wszystko wyglądało tak jak koncerty w przerwie amerykańskiego Super Bowl. Co ciekawe, ma pojawić się także Tom Cruise, który da, jak informują amerykańskie media, specjalny kaskaderski występ. Trzymamy zatem kciuki za Toma, trzymamy też kciuki za wasze kaskaderskie występy, no bo wiadomo, w weekend różnie to bywa. Tymczasem muzycznie u nas wciąż hity pełne słońca, Alvaro Soler już za moment w roztańczonym Radiu Gra.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
11: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Co robicie w wakacje? Bo ja na przykład jadę na gorące imprezowanie. Klub Seven Heaven Legnica. Już teraz, w sobotę 18 lipca, Killer i Daniel Ash przejmują dowodzenie. Jedna noc, dwa różne parkiety, house i dance. Uwaga, dziewczyny, wchodzicie za darmo do 22.30. Przyjedź na wakacyjne imprezy do klubu Seven Heaven Legnica.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Stuck With You, Sophie Ellis Bextor i Bob Sinclair w roztańczonym radiu gra. Bob Sinclair, a więc artysta, DJ, który konsekwentnie i otwarcie walczy z wszechobecnym trendem nagrywania koncertów i imprez telefonami. Podobno zapowiedział w tym roku, że w ramach sprzeciwu nie zagra w lecie na Ibizie ani jednego seta, ponieważ telefony przejmują tam parkiety. No lato dopiero się rozkręca. Ciekawe, czy Bob wytrzyma w tej zapowiedzi. Tymczasem spoglądam na zegarek, 20 za parę chwil po 20 w roztańczonym radiu gra. Męskie granie.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: sklep. Biedronka. Co robicie w wakacje? Bo ja na przykład jadę na gorące imprezowanie. Klub Seven Heaven Legnica. Już teraz, w sobotę 18 lipca, Killer i Daniel Ash przejmują dowodzenie. Jedna noc, dwa różne parkiety, house i dance. Uwaga dziewczyny, wchodzicie za darmo do 22.30. Przyjedź na wakacyjne imprezy do klubu Seven Heaven Legnica.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Mamo, czy wygra Polska?
7: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Po reklamie.

Mnóstwo słonecznych hitów mamy dla Was w Radio Gra tego lata. No a dzisiaj warto spoglądać uważnie w niebo. Czytam właśnie o tym, że zaczyna się czas wzmożonej aktywności spadających gwiazd. Jak stwierdzą eksperci, te spadające gwiazdy mają z nami być prawie do końca wakacji. Akumulacja jest zapowiadana mniej więcej w połowie sierpnia, więc to właśnie wtedy może warto rozważyć jakiś wypad za miasto, żeby złapać sobie taką spadającą gwiazdę. No a schemat zachowania w przypadku spotkania spadającej gwiazdy, mam nadzieję, znany. Trzeba się upewnić, że to nie jest satelita i pomyśleć życzenie. A to życzenie na pewno się spełni, przynajmniej tak zapowiadają specjaliści.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz radia. Gra FM.

może rzeczywiście w tygodniu roboczym Black and White, ale w weekend na pewno nieco bardziej kolorowo. Kombi w roztańczonym radiu gra w piątek, można powiedzieć, że już wieczorem. Za chwilę Alex Warren, a przed 21 jeszcze o jednym z tych artystów, którzy jakoś mimo zapowiadanej emerytury nie mogą pożegnać się ze sceną.

0: to me.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
11: What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
12: To jest Gra FM.

wskazuje na to, że nie ma jednak czegoś takiego jak muzyczna emerytura. Elton John wraca na dwa podobno ostatnie koncerty. Koncerty mają odbyć się w Meksyku, bo ta okolica została pominięta w trakcie wielkiej pożegnalnej trasy Eltona Johna. Dużą siłę przebicia muszą mieć Meksykanie, że ściągnęli go z emerytury. Swoją drogą nie przypominam sobie, żeby w naszej okolicy były jakieś koncerty. Także trzeba się dowiedzieć, gdzie to się zgłasza.

0: rama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.

imprezowe klasyki w Roztańczonym Radiu Gra w piątkowy wieczór, jak co tydzień zresztą. ATB jeszcze za mną gra, a ja zdradzę, że mamy tego więcej i bardzo chętnie się z wami podzielimy, tak żeby dobrze rozpocząć ten weekend. Robert Miles czeka w kolejce, no a przed nim jeszcze bardzo elegancko i bardzo tanecznie. Panowie z Pet Shop Boys, Always On My Mind, już teraz w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

bardzo ciekawych, czasach żyjemy. Pierwszy raz od blisko 25 lat Michael Jackson i Madonna znowu razem na chyba najbardziej prestiżowym muzycznym zestawieniu na świecie. Billboard 200 aktualne, czyli lista najpopularniejszych albumów muzycznych na świecie. Michael Jackson wjechał tam właśnie po premierze filmu biograficznego, a Madonna po premierze swojej płyty. Ciekawe, jak długo zostaną w tym miejscu. Można. Beat It przed momentem w Radiu Gra, a my w piątkowe wieczory bardzo chętnie gramy wam takie imprezowe klasyki.

0: Ken w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No...

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
8: To jest Gra FM.

0: W lecie co prawda się nie uda, ale jesienią jak najbardziej. Dr Alban wpada do nas na serię koncertów. Będzie na pewno dużo disco. Mam nadzieję, że disco będzie u was także w ten weekend. 22 już coraz bliżej. Ja się żegnam. To było roztańczone Radio Gra, które wraca w piątek na ostatniej prostej przed weekendem. DJ RTK, dzięki za dziś. Słyszymy się za tydzień.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Plus.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Chihuahua.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.